0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen